Spoko, wy zagrycie kopitami. Pierdolą nas głupoty, nie mam nic dla nich. Tak jak spora kisi, ma beef z kieszeniami. Wiem, gdzie mam misję, widziałem innych wyjść. Nie musi mi wyjść, grałem to gówno na dysk. Gam, songam z kimś. Z kim

Nosili mi chudo, nie kupili go. Wyjmuję badyle, już brakuje rok. Jezu, macie kije tak na minigolf. Nie wbijam na galę, bo mi daleko. Jak mam boka, to palę go. Może zaraz przywiozą go palę, to cały skład topka. Kurwo, zobaczysz to.